Bobozi kamyon. Rambobozi, Shaltabozi, Rambobozi kamyon. Rambo vozi kamion. Ne čujem vas dobro. Rambo vozi kamion.